0: Radio Beograd. Dobar dan, draga slušalci, Radio Beograd, tačno vremeni. Čudo ste vesti, profi programa. Radio Beograda, svetske nacionalne muzike. Lado, lado, lado, lado, se meteš, lado, lado.
1: Vajala!